0: Adio agakiza ku isoko kuri nkomeza kugushimira cyane ukomeza kutwumviriza aho uherereye ho rakomeza kugirira neza ndi murangi ku murongo Allo
1: Nimore na mahoro namwe kuri radio agakiza
0: Yego dushima imana tuvugana nande muherereye he
1: Turi mu ntara mvuga gutumwa ya mago
0: Yego Yego mwitwa bande
1: Twando
0: Delic. Aho hantu hari uhagaze ubwa mbere hari hameze neza ariko waciye uhava.
1: Oya uko nagukara.
0: Sura mu izina ryawe sinaritegereye neza.
1: Eric
0: ni impore ngaho ibuhumuza.
1: Na mahoro cyane gose turashima Imana.
0: Yego kaza mu kiganiro kutsiki vi mutubwire ibyo muri ko murarangura muri kano kanya.
1: Oh nukuvuga ngo twerekeje ahantu tugiye kubaka tugomba dukorere ibikorane.
0: Yego.
1: Ikorane
0: zivuga butumwa.
1: Yego cyane.
0: Mukomere.
1: Yego sawa namukomere namwe.

0: Hello.
1: Hello, hello.
0: Tuvugana nandi?
1: Methode mvugiza ni kuri methode.
0: Yego methode urabikaze.
1: Yego ndifuje kaya bugukeni.
0: Yego.
1: Na pasiki iki.
0: Yego.
1: Baringanye ni mvugiza ni mwitwa Deo.
0: Yego.
1: Kare mvugiza zitana kuri adi agakiza.
0: Yego.
1: Amurakoze.
0: Murakoze cyane.